proszę, uwierz mi i nie patrz wstecz. Przecież wiesz, że ja bardzo kocham cię.

na dworze leciał dyż wiatr wioł. Razem my se siedzieli, stary kachlok nos grzął. Wszystko szło elegancko, były tańce i gry. Ale dwie gryfne dziążki nie podzielisz na trzy. Każdy myślał co robić, było nos przed za trzech. Z nerwów kapa za kapą polewali my se.

żyć bez Ciebie. Każda chwila traci wtedy smak. To jakby być i nie być jednocześnie. Ponadajesz sens. Wiem, że nie odejdziesz. To anioły dodają nam skrzydeł, kiedy zapominamy, jak latać. Odkąd Cię poznałem, moja samotność zaczyna się dwa kroki od Ciebie. Dziękuję Ci, że jesteś kochana. Tak bardzo dziękuję.

0: Audycja ze studia w Köln. Prowadzi Peter. Audycja ze studia w Köln. Prowadzi Peter.
1: No i witam Was przy poniedziałkowym podwieczorku, albo wieczorku, jak to chce na dworze, jeszcze jaśniutko, mamy, ale słońce już po lekko zachodzi. Ja witam i pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zaczynamy oczywiście tydzień muzyką na naszym radioku. No jak widzicie, no jest urlop, ja czas urlopowy, więc też u nas troszkę to tak wygląda, jakby to powiedzieć, no troszkę markotnie, no ale urlop każdy człowiek musi mieć, bo każdy człowiek się na to zasłużył, więc czas urlopowy, ale jakoś to do kupy opanujemy i będzie okej. So, pozdrawiam wszystkich i powiem tak, dzisiaj, że tu poszukał trochę takich mikserów fajnych, że idzie fajnie posłuchać tych mikserów, jak ich napisać, co wleci, to poleci. Ja też tak spontanicznie wartko przyszedłem, kto tu patrzy, króle bele, nic nie ma, ty nasz bajtel już wykończony, już, a że pisko, już mu płaczki leczą, już tak jest cały, wykończony, wyrobiony, ja beczy, bo go, no on musi grać, nie, goro, no toż bajtel, dychnij się, syneczku, idźcie teraz, dychnij, a ja sam coś też poferlam. No, więc, moi drodzy, nic, zaczynamy, jadymy, ja?

Zomaj rozstawili, jak ich napisał, co wleci, to poleci. Ja sam moja lista troszkę uzupełnił, na pewno nie do końca, nie? No, ale jakbyście chcieli coś posłuchać, co wam się podoba, co lubicie, dajcie krótko znać, jak mam, to oczywiście zaraz wleci na moja playlista i będziecie mogli tego posłuchać. Jeżeli nic nie chcecie, ja, okej, to już piosenki lecą dalej, no, stylistyce co naszego mam. Miksery i też coś innego. Zo, jedziemy dalej, Tomasz Stelicki.

0: nadzieja.
1: Ojej, zapomniałem wam ta kasla otworzyć, no patrzcie, no ale już jest pootwierane. No i już mi te frelki mnie opierniczyli, że konsolka mu zawarto, no widzicie, to takie jak człowiek na szybko wszystko robi, ale już jest okej. Okay.

0: młodości.
1: No widzi, jak jestem głodny, to nie jestem sobą, więc teraz już pojodłem, o oczywiście, i teraz już jest okej, i bierzemy się za robotę.

0: Thank you and good night.
1: So, super neue Mixer, die Fantasy, ja, Shesh und Talata, taki feine Mixer, feine Konski. So, następny Mixer to już jest, ale po naszemu i też nie nowy, bo już też pora lodmo i po prostu, posłuchajcie, Metrum.

Ja, moi drodzy, Andrew, czy jak Genis da Slejmen używaj życia, bo drugiego nie masz, chociaż nigdy nie wiadomo, bo godają, że drugie życie jest lepsze, bez bólu, bez kłopotów i tak dalej, ale jeszcze jak godą, nikt nie przyszedł z powrotem i nie powiedział, jak tam jest, nie? Ale, no, jak się to godą, musimy wiedzieć, że te drugie życie będzie lepsze. So. Okej, okay, więc używajcie życia pod i po ile się do. Ja teraz tym wszystkim, co są na urlopach, życzę jeszcze fajnego urlopu. Jedni tydzień, jedni jeszcze będą miesiąc na urlopie. Ojejej, to jeszcze duży jak jo. No to już muszę powiedzieć, to już są kurcze, to już są zawodowcy, nie? Jak już 6 tygodni ktoś jest na urlopie, ojejej, to jest coś fajnego, nie? Ale powiem, że te 6 tygodni też minie. Przyjdzie taki dzień, że trzeba będzie powiedzieć, skończyło się i do domu, nie? Pamiętam taki film, był jakiś film, pamiętam i była coś tam w tym filmie, coś takiego jak, taki refren pamiętam, to było tak, że już kuferek stoi spakowany i do domu pora wracać czas. Tak to coś było, ale z jakiego filmu nie powiem, nie wiem. Okej, jedziemy dalej.

No i moi drodzy, wiązanki rapem to, żeście długo, długo nie słyszeli. Już wiesz, że zakurzono. Ale widzę, że chodzi, więc mogę posłuchać. Już

Oczywiście, nie zadzieraj nosa, nie rób takiej miny. Pamiętać o to? Ojej, to by stare kuncki, fajne, ale fajne. Co? Witam i pozdrawiam nasza koleżanka Jola, która ma urlop 2 miesiące. No, ta dziołcha, to ja powiem tak, kto ciężko pracuje, ten też zasłuje. O, i tak ma być. Jola pisze, witam Cię, Peter, jak i wszyscy słuchacze, kochani. Życzymy Wam miłego wieczorku z piękną muzyką w tle, dużo uśmiechu i samych pozytywnych myśli. Buziaki dla Was wraz z piosenką. Dziękuję. Jedne serduszko, Jola, Bożenka, Ola i Mirek. A, Mirek, ten, co tam fajnie grillował. No, widziałem, kurczę, a fajnie pogrillował. Kolor tych kiełbasek, tych krupniaków był fantastyczny, nie? No i też na pewno superowo smakowało, nie? No więc do Mirka zaraz poleci specjalnie takie coś, takie hej, piwko leje się, bo ten chłop zasłużył na dobre piwko. Za. I jeszcze tutaj Ola z Prudnika. Ola pisze, witaj Peter, pozdrowienia z Kostrzyna dla całej ekipy i słuchaczy. Pełen relaks na podwórku. Wow, radio gra, a ja zajadam najświeższego ogórka prosto ze krzaka. Pozdrawiam. No to powiem tak, to jest fajnie, bo takie ogórki prosto z ogródka to są ogórki bez chemii, prawdziwe. Ja? Nie tam szprycowane, podsypywane, takie, no ja. A te z ogródka to czyściutko, to nie trzeba nawet tej skóry ściągać, tylko po prostu umyć i no, i się zajada. So. Okej, okay, jedno pytanie do Was mam, nie? Jola i Ola. Tam daliście takie zdjęcie na Facebooku, tam było. Nie, Jola ma takie coś niedobrego, to niedobre jest, nie, to tam jest Nutella, nie, taka cała puszka Nutelli, to tam jest tyle cukru w tym, wszystkiego, nie, no a Ola czyni taki dobry napój, no taki dobry napój, nie, no tylko się pytam, Ola, jak tam, wypiłaś już wszystko, chyba nie, nie. No, okej, dobra, jedziemy. KGB i piwko leje się.

A ja vám ďakujem za pozdravenia i życzę vám richtig fajnego wieczorku jeszcze. Relaksujcie się przy tej fajnej pogodzie.

Tu jest, ja tu jest, nie ma sprawy, ludzie. Ja nikt nie poszło, ja jest na jedzone, więc nie ma sprawy, zmierzły, że nie ma, humorek dopisuje, wszystko dopisuje. Zbyszek z Maryśką z Rudy Śląskiej piszą, dobry wieczór, witam Jegorku, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy DJ oraz wczasowiczok. Życzę im super pogody, w Rudzie Śląskiej jest grubo ponad 30 stopni. My jesteśmy obecni, bo radyjko jest zaszaltrowane od rana, a my na działce i słuchamy dalej. Dzięki, napisali Maryśka i Zbyszek z Rudy Śląskiej. Ja pięknie, pięknie, żeście przyszli sam do mnie. No ja wam powiem też, jak ja na ogródku, to też tam się radia słucha, nie? No, cały czas nie, bo tam u mnie jest trochę inaczej. Wy macie ogródek ze strumym, ze wszystkim, nie? Taki luksusowy, kurde. 7 gwiazdek, ja jedno mówię, 3 gwiazdki to jest inaczej, nie? Ale jest fajnie, co? Okej, dobra, żarty na bok. Zbyszek, puściłbym ci piosenka na działce u Starzika, ale nie mogę, bo tyś nie jest u Starzika. Ta działka jest wasza, ja to, a takie piosenki nie mam, że działka jest wasza, nie? No toż mam za to taką fajną wiązankę przewoju grupy BAR, nie? Na pewno ci się spodobało, toż otwórz się teraz w Rudzie Śląskiej, nie wiem co tam możesz, ale mi się wydaje Zabrzańskie, nie? A widzisz, Zbyszek, jedno pytanie mam. Ja już tyle lat nie był w Zabrzu, ty jest jeszcze zabrzańskie piwo takie w tych beczułkach, te małe flaszki takie. Je takie piwo jeszcze, albo już też tego nie ma, nie? Jak wiesz, to daj znać, a jak nie, to nie ma źle. Zo. Ale jakby coś, to otwórz se tam, co tam możesz i już.

So, no i elegancko wiązanka, stara wiązanka grupy BAR. No i powiem wam richtig, przy takiej muzyce to idzie na ogródku siedzieć pra i się odpoczywać, czy też grillować, albo nie grillować. Po prostu nogi do góry i dychać świeżym luftem. Witam i pozdrawiam Bożynka z Kostrzyna. Dobry wieczór, pani Bożynko. Witam. A Bożynka pisze tak, no tak, jak podlewać, to nie było komu. O, to jest prawda. Ale ogóreczki rwać prosto z krzaczka, to Ola pierwsza. Ola, już ja cię zaraz przypilnuję. No tak. Z tego co wiem, to Jola swoich wylizuje, a Ola z kapselka pije. O kule. Serdeczne pozdrowienia dla was wszystkich od Bożynki z Kostrzyna. No, powiem tak. Pani Bożynko, dzieci to są dzieci. No kurde bele, no co zrobić? No jakie są, takie są. Ja raz z nimi takie problemy, raz inne problemy, ale w końcu to są nasze dzieci, nie? No, a jeżeli o dzieciach, to zaraz będzie taką fajną piosenkę specjalnie do Bożynki z Kostrzyna o dzieciach, ale najpierw powiem tak. Jakby Ola piła z tego kapselka, to już leży i będzie dwa dni spała, nie? Ta druga, jak ten słoik wylizuje, no to może dzisiaj wieczorem będzie toaleta, no, na dwie godziny od niej, nie? No bo tyle nutele, żeby zjeść, no nie wiem, dobra, okej, oczywiście żarty. I szybciutko jeszcze, Ola z Prudnika pisze, Peter, moja flaszka jeszcze, proszę bardzo, moja flaszka jeszcze pełna, a Jola już całą nutelę pożarła. Oczywiście to żarty, bo słoik cały, ale trzeba ją trochę pokomarzyć na antenie. Tak jest, co racja, to racja. Moi drodzy, po to jest radio, po to to jest, żeby pożartować. So, a teraz już BAR, te nasze dzieci dla Bożynki z Kostrzyna.

Ja, moi drodzy, te nasze dzieci, to jest prawda, roz nas gobią, jak się to godo, małe dzieci, mały problem, wielkie dzieci, nigdy większy problem, ale jakby ich nie było, to by było bardzo, bardzo źle, prawda? Ja, ale człowiek, jak się to godo, my rodzice, oczywiście wszystkie dzieci kochamy jak najbardziej i każdy z nas chce, żeby im było bardzo dobrze w życiu, nie? No, tak samo tam w tym Kostrzynie, na tym ogródku, chociaż te ogórki zrywają, to na pewno mamuśka się cieszy, że ogórki im smakują, a to jest ważne. No, okej, okay. Zbyszek i Marysia z Rudy Śląskiej, Zbyszek pisze tak, regionalne piwa górnośląskie jest, ale bombek zabrzeńskiego nie ma już bardzo dawno. Ale jest tyskie, a tyskie, okej, Zbyszek, tyskie do mnie nie za bardzo, ale ino szkoda, że nie ma we flaszkach litrowych, o pieronie, a my słuchamy piosenki, super, Zbyszek, powiem tak, nie wiem jak tam dzisiaj te górnośląskie smakuje, nie mam pojęcia, ale jak wyda kiedyś na Śląsku, to się specjalnie kupia, bo trzeba powiedzieć, że kiedyś te górnośląskie piwo było bardzo dobre. Ale to, co wiem, że dzisiaj w Polsce te piwa są na poziomie, ja, czy tyskie, czy inne, ale każdy ma swój smak. Ja w każdym razie, jak jest w Polsce, to albo Żywiec, albo Żuber, albo Lech, coś takiego. Ale górnośląskie chętnie się kupia i skosztuje, czy to jest ten sam smak, co dawniej. Dobra, Zbyszek, jak słuchacie muzyki, no to co, grej muzyczko, grej!

Ives, tu puoi acquistare mixer Andrej Ber. A ci, co ją dają, to wiedzą, że jest bardzo dobra piosenkarka.

Co, moje rozstawienie, jeszcze zostało nam tylko 15 minut ze mną na dzisiaj, to tak spontan styknie, ja to 21 i oczywiście zapraszam na jutro, kto tam jutro jest, po prostu wejdźcie tam na ramówka, a ramówka zawsze się może zmienić, więc trzeba tam pod wieczór parę razy kliknąć, żebyście byli na bieżąco, nie? Co, kogo mam? DJ Anderson i też taki krótki mikserek, 4 minutki prawie.

Ja, moi drodzy, nie jedno tutaj u nas, czy w Polsce ciepło jest, bo... No bo tam też jest bardzo ciepło, tam kaj teraz Kikerpowicz Family przebywa, oczywiście z tą piosenką tylko. Viva Mexico!

za moje rozstawienie i piękne dzięki za wasze pozdrowienia, za wasze wpisy na konsolkę i o wszystkim jeszcze życzę bardzo fajnego wieczorku, ja gorącego może nie, ale bardzo fajnego, tamka siedzicie w tych, na tych ogródkach, no po prostu, jo, fajnie jest, cieplutko, więc możecie jeszcze śmiało ten wieczorek spełnić na ogródku do jakichś, ja wiem, 10 po 11, nie? No a potem po lekutku do domu. No. Okej. Okay. Przedostatnio piosenka Klaudia Pałka, gorące lato, bo lato richtig mamy gorące, no i potem coś na koniec też się znajdzie.

So, moje rozpomnienie, piękne dzięki za ten dzisiejszy fajny wieczorek z wami wszystkimi. Było superowe, wesolutko, no i tak mo pozostać. Na dzisiaj ja wam wszystkim dziękuję i życzę po tym, jak pójdziecie spać, fajnej nocki i zapraszam na jutro, na tych, co grać będą.

No i nie wiem, co się tu stało u mnie,

No i coś tu z tą piosenką. Nie gro, chyba już 30 lat staro, dlatego. No ale dobra jest to. Jeszcze szybciutko tu taki mikserek, no bo z mą połowa tego miksa na pewno poleci. Ale ja wam już dziękuję za dzisiaj i dobranoc.